Czarną maś i bakrimaś. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową nić.